Zrobimy wody, czerwiny z mes, czerwiny z mes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w okawach policji. Zbrosu słomy dzier, zbrosu słomy dzier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na koczki. Z